gadzeƒe, wova trɔzu lubɔɖela ne mawo, wova zu ɖeɖekpɔkpɔ na ame bubuwo, eye wokplɔ ŋutsu kple nyɔnuwo siwo le Satana ƒe aboyo me, kplɔ nɔ va na ne Kristo xɔla la, la kpɔ be eyɔ kpata va me le yeyi kpui aɖe ko me, le kpɔ ɖe mewɔ nu le fi ma lo gblɔe na me. Eme nye nu gã si ne de megbe ne disike mawu gã la, ena disike nɔnɔmetata hena nuse dodo ye be nye be na ba he nyanyuia ƒe nuse si ne trɔ ame la va le dzidzime ɖe sia ɖe me le amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me bena wòatrɔ ƒe agbewo. Disike enye nu dɔwɔnu aɖe si ne de mawu ƒe ŋutikɔkɔe fia si ke ne trɔ nu vɔwo la nyra ku kɔ va mawu ƒe vi nyuie ŋutsu mawu ƒe vi nyuie nyɔnu me. Meyima ɖeɖe o, etsɔ mawu ƒe vi ŋutsu mawu ƒe vi nyɔnu mawoa, ekplɔ wo kɔ yi ɖe lubɔ ɖeɖe dɔme ne mawu, mi da akpe na mawu bena ɖe le ƒe ame atɔ me va yi ni sia la, mawu na mi ɖase ɖiɖi tso ame akpe akpewo siwo ke ne va me to nuyɔme. Mawu nye nuteƒewɔla, mawu wɔ nuteƒe ɖe eƒe nya nu, mawu wɔ nuteƒe ɖe eƒe nugbedodo si wòna la nu. Esi eƒe dɔla disike ɖo la pastor Dr. W.F. Kumuyi ne le ŋku ɖe nu kplikplikpli la de dzesi ale yi ke ne nuteƒewɔwɔ tso mawu ŋusẽ katã tɔ gbɔ eye bava gẽ ɖe yeƒe dɔla disike ɖo la la ƒe dzime tso ƒe geɖewo me la, la kpɔ be kelilitɔe eye taflatse madomadotɔe la ele ɖe gbeƒã tso Kristo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ nyanyuia ŋuti le du ɖe sia ɖe me le mɔnukpɔkpɔ ɖe sia ɖe me. Mehe yi ɖe megbe lo, meɖe tom lo, metsɔ nudzɔdzɔ hedo taflatse o, meɖe gbeƒã ɖokuiwo, medo aɖokui ɖe dzi o, meɖe yiƒe tamesusu fia o, nyanyuia kpoe bɔbɔe yɔ fuu eye bele va. La kpɔ be ameha gbogbo aɖewo ƒo aƒo le ganyenye me gake nu mawu nyagblɔla nɔa nuteƒe wɔwɔ me. Ame akpe akpewo va xɔ Kristo nukunuwo dzi ɖe dzi eye la kpɔ bena ɖe agbewo nyɔ kafukafua yi ɖe dziƒo gake mawu dɔla nenema ko be le kpɔtɔ le Kristo dom ɖe dzi be Kristo ɖeke nye xɔla kple aƒetɔ. Le sia ta nyateƒe mi ɖu azã ne mawu teƒe la mawu si ne nye disike be mawu gake mikpɔ dzidzɔ kple yiƒe dɔla disike ƒe gbeɖiɖia ɖo ayɔyɔ na nuteƒe wɔwɔa ɖe eva to yiƒe dzime gake taflatse se gɔme. Yɔyɔ na nuteƒe wɔwɔa manɔ te o, etso ɔsɔfo be dzime va miaviawo ƒe dzime abe hamia ƒe dzime ene. Fifia le yeesi amea nɔviwo elabe ɖe mana mi nyɔnyɔ vi aɖe xe ku ɖe mawu ƒe nuteƒewɔwɔ ƒe kutsetse gbakudo yiƒe dɔla ƒe kutsetse ne miahea va ne mi le emɔzɔzɔ yiwo be zɔ mise ɖewo be ɖase ɖiɖi le disike le si wotsɔ ƒe agbe na Kristo gake la kpɔ ale sie wozɔ mɔ ale yi wotsi le aƒetɔ me wo dometɔ ɖewo va zu luʋɔɖelawo, woa dometɔ ɖewo va trɔ zu hadɔwɔlawo, woa dometɔ ɖewo va trɔ zu hadzilawo, woa dometɔ ɖewo va trɔ zu mawu nyagblɔlawo, woa dometɔ ɖewo va zu mawu nyagblɔla, woa dometɔ ɖewo le azɔli dzi le eƒe ɖeka kple eƒe eve dome. Medzi bena ɖo to eye nakpɔ nu si ke ne mawu ƒe amenuveve la wɔ le ameyɔ ƒe agbe me. Metsɔ agbenye na Kristo le ƒe akpe vebla vevɔ nia me si ke ne nye mawu ƒe ŋusẽ eye to mawu ƒe amenuveve mea meyi ɖe nusɔsrɔ̃ me eye meyi ɖe kora ilɔni mikafa aƒetɔ yikɔ nye enye le plato ble Nigeria be dua me. Metrɔ dzime le yeyesi me ne disike le dzi le eƒe akpe vebla vevɔ tɔa me to mawu ƒe amenuveve mea menye

Miakpɔ Psalm blanɛvɔni, Psalm blanɛvɔni. Mawu lolo, miakafi le ŋuti kɔkɔe ƒe to la dzi. Ŋusi nyo anyigba katã. Akafi le ɣedzeƒe si ne nye fiagã la ƒe du. Mawu wonye le yiƒe popo la, miatsɔ kafu ana Mawu le ŋdi sia ta. Le nugbledede tso dzisike si dze gɔmeƒe ame atɔ̃ va yi la nu, miasɔ akpedada na Mawu bena Mawu kpɔ yitɔ ƒe dɔla ta. Mawu ɖi teƒe siwo katã be yi eya kple srɔ̃. Mawu ɖi kple subɔla bubu. Míada kpe na nu si Mawu wɔ to Mawu ƒe amea dzi kple ɖokuitsɔtsɔ na si Mawu nɛ le subɔsubɔdɔ la me to tameɖoɖo hena Mawu subɔsubɔ le dɔde asi sia me. Da kpe nɛ le ŋdi sia, da kpe nɛ le yiƒe agbeta, ale si Mawu li ɖe asi le xɔse me, ale si Mawu le ŋusẽ domi le kpekpe ɖe ŋutsi kɔ wo gbe dzi na. Da kpe nɛ ale si Mawu le nɛ nutsila me ŋusẽ eƒe ame atɔ̃ sɔŋ va yi eye yi teƒeteƒe ele yiyim kple Mawu ƒe nya la. Míasɔ kafukafu na Mawu ɖe nu gã si Mawu le wɔwɔm to Mawu ƒe amea ƒe subɔsubɔdɔ la dzi. Míada kpe na dzimetrɔlawo to Mawu ƒe amea dzi. Míada kpe na ame geɖe siwo si ke nekpɔ gome le nukunu kple dzesiwo me, yɔmekpewo, abivɔkukuwo, abivɔmakumakuwo, dɔléle ƒomevi vovovowo, eƒuŋeŋewo, wotsã aɖaʋadɔwo, kpɔ dadamekukuwo gbɔ agbe kɔ gbe dzi. Na da kpe na Mawu ɖe nu gã si Mawu le wɔwɔm to dzi kɔ gbe dzi na do gbe ɖa. Da kpe na Mawu ɖe nu si Mawu le wɔwɔm to dzi. Mawu etri akɔ. Mawu enye nusɔ katã tɔ. Naɖeke mesesẽ bena Mawu mate wɔ o. Da kpe nɛ ɖe Mawu ƒe amuata ɖe nu gã si Mawu le wɔwɔm to dzi. Da kpe nɛ lo, doe ɖe dzi lo ɖe nu gã si Mawu wɔ to ya ma dzi. Le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le amen. Nenemake miahlẽ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tawuiade, dɔwɔwɔwo tawuiade, kpukpui asieke eye ŋutega. Paul kpɔ ŋutega le zã me. Makedonia ŋutsu ame eve le ɣli dom bena tso ƒua na va Makedonia na xɔ na mi. Míada kpe ne Mawu ɖe Mawu ƒe asi si le Mawu ƒe amea dzi. Ame geɖe ale si ke ne Mawu, míada kpe ne Mawu ɖe ame yawo ta. Kafu Mawu le wobe subɔsubɔdɔ ta. Da kpe ne le woƒe kpekpeɖenu ta. Le woƒe nunya, woƒe sidzedze, woƒe nutete me, wotsɔ wo tɔ nyui na. Sɔ akpedada na Mawu ɖe nu gã si Mawu wɔ to wo dzi. Kafu Aƒetɔ, do Mawu ƒe nukɔ ɖe dzi. Míada kpe nɛ ɖe subɔsubɔ ƒe akpa vovovowo. Ne meyɔ wo, me be ɖe nye menye o, gake Yesu se gɔme nyuie. Da kpe na Mawu ɖe nu si Mawu wɔ to Mawu ƒe ame yawo dzi kple Mawu ƒe ame nyɔnu yawo dzi. Míkpɔ hadzilawo, míkpɔ amenudzɔlawo, míkpɔ agbonudzɔlawo, míkpɔ teƒe vovovowo. Sɔheviwo ɖe, yeyi meli míayɔ wo o. Mawu wɔ nu gã to wa dzi kɔ wo gbe dzi na. Da kpe na Aƒetɔ ɖe nu siwo katã Mawu le wɔwɔm la ŋuti. Le Yesu ƒe nukɔme míado gbe ɖa le xixea me dukɔwo ta be Mawu ƒe ŋutikɔkɔe naklẽ le dukɔ me. Nu siwo futɔwo wɔ la, futɔ nakpɔ anidzedze le Yesu ƒe nukɔme. Do gbe ɖa le dukɔ siwo le nyabo le to aʋa me. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe neva dukɔ mawo dzi, woahe nutifafa va anyigba dzi. Mawu ƒe asi nanɔ mía dzi, Mawu ƒe ŋutikɔkɔe naklẽ. Do gbe ɖa na da kpe ne Mawu. Ɖeɖi megate nu o, kɔ gbe dzi na do gbe ɖa. Nu megatsi kɔ na o, do gbe ɖa na nu gã si Mawu wɔ. Mawu wɔ nu gãwo le wò agbe me, ewɔ nu gã le nye agbe me. Eka si mi, etrɔ míaƒe dzɔƒewo, trɔ míaƒe taɖoƒewo. Do gbe ɖa Mawu ne wɔ nu gã le míaƒe due me. Mawu naxɔ kafukafu le míaƒe agbe, Mawu naxɔ bubu le míaƒe agbe me.
le Yesu pe nu kɔme mi do gbe ɖa le amen azɔ ye ya de be mia na nu ma wo nu siwo katã le he va ta fla tse doe ɖe dzi mia do gbe ɖa eye mawo ƒe asi na xɔ wo nunana ƒe viɖe fofo mi da akpe nɔ le ŋdi sia akpe le nu gã siwo le wɔ na mi vevietɔ le ƒe ama atɔ va yi me ale si le ka si agbe nu le ka si nudzɔdzɔwo nu le ka si nu siwo yi ke ne sesẽ wu mi akpe na ne mawo ƒe ɖase ɖiɖi wo ɖi ɖase na mawo ƒe ŋutsi kɔkɔe xɔ miaƒe akpedada kple kafukafu le yesu ƒe nukɔme mi va ŋdi sia kple nunana sue sia aƒetɔ kɔe na wo kafukafu le yesu ƒe nukɔme akpe na fofowo le ɖo ŋtsi na mi le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le taflatse tsɔ wɔ asi de wo kotoku me kple wo go me nu siwo le he va natsɔe na aƒetɔ alo le dzi be ya te ma na wo ga le telefone dzia le alo ne le account number dzia account number geɖewo mi nya mina be miawɔe kabakaba mele be na va subɔsubɔ ƒe asi ƒoƒlo o. Nudzɔ ɖaka nudzɔkpowo va le yiyim taflatse kpɔgbɔ bena le kpɔ gome le nunana nu gã si ma le wɔwɔm le subɔsubɔ dɔme miado gbe ɖa mawo ƒe asi nanɔ mia dzi wòado nusẽ mi mina eye woana mi dzidzenu nyui si wote woʋuʋu wò gbãgo la mawo atsɔ ɖo miaƒe akɔme wò ya megba tso asi tso ƒue o kpɔgbɔ be le na wò nuwo enye mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ si be ɖe fia wo la gbugbɔ teƒe ɖoɖo nɛ kɔ wo gbe dzi na do gbe ɖa zɔ be mawo ƒe ŋutsi kɔkɔe nanɔ yi dzi be yi ma va mawo ƒe aƒe me gbe ɖeke gbe asi ƒoƒlo o.

0: Mia doto gbopan de decho ayavan la dzi. Tso Nigeria tɔ ƒe dzime le Benue, eʋu aɖe dze tso kɔn ɖeka me yi ɖe eto ɖeka dzi, tso du bliboa katã me nyɔnyɔ edze gɔme le Makodi, tso eƒe dzinu ŋkeke abe blaveve ne va se ɖe blaveve ni le eƒe dzinu adea me, ela va me wotrɔ gatɔ le wotrɔ sia wotrɔ anyigba dza ƒuƒu dɔnɔ ne va. Ame yiwo ne ŋe ne va, mɔkpɔkpɔ manɔsitɔ ne va, eye wa dogo Kristo ƒe ŋusẽ ƒe nukunu dɔwɔwɔ. Ye nye xixi ame dodo ƒo keta kpekple kumui ta kumui, ame si ke mawo si ami na kple dzi si ke ɖo la, xixi ame godo be dodo ƒo ta kpekple kumui, gake le ta kpe ƒe domedome, dzina ƒe ŋeke blaveve atɔ blaveve adea me la, nunɔla kple kplɔlɔ woafɔ kanye fute ndeka nye gani, eye woava le Makodi, eye fi ke ne miami le miatɔ wɔm le vovovo woava hena ne amenu kɔkɔ hena subɔsubɔ kɔkɔ wɔwɔ va woagbe natrɔ memli ɖe agbe dzina me keke blaveve adrea mea dzidzime aɖe la doa va le ŋdi gadre me. Eye ʋɔtrɔa ʋu fiaɖoƒe ƒe agbe na dzidzime yeye sia. Mawu fiaɖoƒea la enye ŋusẽ ƒe dɔwɔ yeye li ne dzidzime sio le ale yi ke ne dukɔ bubuwo le dzidzɔ kpɔma, mawu ƒe ŋusẽa adzɔ yi ɖe gboko le dzinua ƒe ŋkeke blaatɔ̃a gbea le polisiwo ƒe bɔbɔluƒoƒea gã le akpɔ bena wotrɔ sia wotrɔ gatɔ la, mawo ƒe nya la doa va trɔtrɔ la va, eye dukɔ la de dzesi nu si ke ne dzɔ ne be Kristo ŋe wo kɔkutsiawo kple kunyɔnuawo. Kɔkutsiawo ŋeŋe to Kristo dzi le dzinua ƒe ŋkeke ama tɔa dzinua adrea ƒe ŋkeke gbã kple vea dzi la, nunɔlawo ava hena tɔtrɔ hena subɔsubɔ dɔmsetɔ. Nusiala gba tsi kpoa to fi ma ɖe otukpo yi ɖe dzunya ƒe ŋeke ame tɔ̃ va se ɖe ame ade le dzinua adrea me. Ameha gbogbo wa popo le dipa life be takpekpewɔƒe gã la le wotukpo, eye wotrɔ sia wotrɔ gatɔ me. Amewo ke dzi agba kpekpe le woase aƒetɔ la ƒe gbe, eye woadzɔ yi aƒe me le katutu me. Nutsi kɔkɔe ƒe ablɔɖe to Kristo dzi menye ablɔɖe yeyi kpui aɖewo lo. Nutsi kɔkɔetɔ blibo kemkem to Kristo ɖeka dzi, eye dzinua ƒe ŋkeke ame tɔ̃ kple ame atɔ̃ dzia le akpɔ be xɔsetɔ kpata kekem wobe takpekpe la va me. Yiƒe nɔnɔmetata la wɔwɔ hena ne dɔdzɔatuwo wɔwɔ. Mawu ƒe hamia le ɔtukpo le ŋkɔgbe yi, eye mlimi ɖe agbe dzinua ƒe ŋkeke nia gbea le ɔtukpo ƒe ete be takpekpe wɔƒea le ŋdi gadre ŋusẽdodo sɔhevi woava me. Ye ame si ke ne ŋena nu siwo ne gbe ŋeŋe la, ele be la va la ge ɖe me mawo le me o. Eye mate me dɔ de asi ɖeka dɔla ɖeka mawo ɖeka yi ke be ŋusẽ meyi to o, ame si ke ƒe nya mege ɖe anyigba o, ame si ƒe nuteƒewɔwɔ meʋuʋu o. Benue State dzinu ade kple dzinu adrea me la gamea so, amewo le lala ɖe la va xexi ame dutoƒota kpekpe kple kumui va eye naxɔ tɔtrɔ. Wakafa aƒetɔ esi mi va ɖo dzi takpekpea ƒe ŋkeke mamlɛtoa dzi le xexi ame dutoƒota kpekpe kple kumui la, míaƒe edziwo yɔ fũu kple akpedada na mawo nuteƒewɔla, ame si ke ɖeka ke la ɖe yiƒe ŋusẽ nublanuikpɔkpɔ kple ŋusẽ madokpo nufia na ŋutikɔkɔe la tso dukɔ yi ɖe dukɔ me. Ɖaseɖiɖi kplɔ ɖaseɖiɖi ɖo, eye luʋɔ mawo ɖe ɖokui fia nyateƒetɔe vavã to míatɔ gbɔgbɔmetɔ ƒe subɔsubɔdɔdzi pastɔ Dr. W. Kumu yi dzi. Agbe siwo xɔ asika me mi mate axlẽ wo avɔ o vavã. Mawo ele wɔ dɔ to dzidzimeame ɖeka ke la, edefia be ye nye nuteƒe wɔla le eƒe nugbedodoa katã me na dzidzime ɖe sia ɖe. Esi ke mi va ɖo takpekpe ya ƒe nuwo me to takpekpea dzi si ke be wɔna nua kple miatɔ gbɔgbɔmetɔ pastor dɔtɔ dɔblia kumu yi la, mina bena ame sia ame ƒe dzi ne yɔ fũu kple kaka ɖe dzi kple akpedada. Mawu ma do kpo nu kpɔ oye ma do kpo nu le wòa agbe me o. Mawu si ke ne kplɔ va ɖo yesia me la awɔ yiƒe dɔ wòade blibo yiƒe nuteƒewɔwɔ la eli eye ƒe ɖase ɖiɖi adze le tsɔe ne gbɔnɔ me fifia. Míaƒe dzi yɔ fũu kple subɔsubɔ akpedada kple mɔkpɔkpɔ kɔkɔe. Mina míaxɔ Daniel ƒe naha dzidzi.
1: I implore you, be in the mood of worship tonight.

ame mamletɔ efia bena nenemɛ wova me nenemɛ wanɔ ekema la kpɔ wo nukunu la mawo lɔ wo eye mawo dzi be yeatsɔ wo dɔlele wadzo le wo nutsila me le do asi ɖe dzi na wo nukunu la mi le gbe dom ɖa fifia mawo le dziƒo mawo si metsi ame me o le yra ame sia ame le do nugbe be yeayɔ dɔ ame sia ame aƒetɔ yesu le kpɔtɔ nye ɖeka ŋkume etsɔe ne va yi egbe xeyi ɖe mavɔmavɔ me le yɔdɔ ame siwo ko le nua ni va yi le tsɔ be ŋkeke ne va yi me zã ya me la le si me trɔna o mi xɔe se be wo dɔyɔyɔ la fia na me sia me aƒetɔ medɔ wo nya kple wo nusẽ ɖa hena dɔyɔyɔ le afi sia afi sia amewo le le zã ya me le yesu ƒe nukɔ me dɔyɔyɔ netso ta va kɔ ɖe afɔƒome ke yɔdɔwo le eme me kple gota sia na blɔɖewo tsɔ dɔlele ɖa dzo le ame sia ame me tsɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ dzo le ame sia ame me tsɔ tete ɖe anyi dzo le ame sia ame me tsɔ amedzidzedze kple fu ame dzo le ame sia ame me nukunu kple dzesi ne dzɔ le afi sia afi nukunu kple dɔyɔyɔ na ame sia ame aɖaʋadɔ me de se na mi mi dogo le yesu ƒe nukɔ me nuku gbagbã mi xɔ dɔyɔyɔ miakpɔ nu le yesu ƒe nukɔ me aɖemaponu to koko mi se nu miaponu le yesu ƒe nukɔ me ava le ve me mi bo piam le yesu ƒe nukɔ me tete ɖe sia ɖe le wo nutsila me me de se na tetewo mi dogo le yesu ƒe nukɔ me eʋu dede eʋu dede eʋu sisi ƒu kplakplakpla fifia le yesu ƒe nukɔ me koko xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe nukɔ me nutsi gbalẽ dɔlele bubu mi katã mi bu le yesu ƒe nukɔ me abivɔ makumaku xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe nukɔ me yɔmekpi xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe nukɔ me oh nutsu siwo megale nutsu me o xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe nukɔ me aƒetɔ ame sia me afi sia afi kple nukunu ɖe sia ɖe na bena kpeɖoɖo nukunua dzi ne va me le ame sia ame ƒe agbeme fifi lae le teƒe ya le ŋkɔgbe le afi keme le fi sia amewo le tsitre ɖo ma le afi keme le amewo ƒe megbe dome dɔyɔyɔ nukunu dzesi kple nusẽ dɔwɔwɔwo katutu ne va ame sia ame dzi la yaʋãlãwo dzi mawo wɔ nukunu na wo le teƒe ma akpe na wò aƒetɔ elabena va me vɔ le yesu ƒe nukɔ me medo gbe ɖa le gblɔ nam be ame kɔkɔ gã aɖe si aɖi sesie le xɔe vɔ fifia ɖe ase ɖiɖi va kafu aƒetɔ le xɔe lo nene ƒe dɔlele ma maganɔ wo nutsila me o elabe nya la do eye enya la eho dɔlele ɖe sia ɖe si ne wla ɖe wo nutsi.